uzongikhumbula kwelizayo. Jabulisa umoya wami, wethemba lami sekusile. Saka mnandi, bese sibona lala nkazana, amaganyane. Ngihlelo amasiko ezomdabuko, wabona ukuthi sekuphumela lapho, kuphi esentem enhle kakhulu ezalongisizwa ndokuphumana.